0: Oraingoan Kataluniatik 24 ideas talea entzun dugu, Yo y Els izeneko kantuarekin, eta ba, ikusten dugunez, zarata taraz saio hau, ba, jarkorari eskenia, zegoen bat ipat, eta hori da, entzungo duguna, baina ongi pasako dugu, ba, aspaldiko kantuak, aspaldiko taleak entzuten, eta sorpresaren bat, baita ere.
1: Dobra, następny kawałek przeciwko brutalności policji, która jest szczególnie nam tutaj bardzo dobrze znana. Często w naszym rodzinnym mieście mamy do czynienia z tymi bezpieczeństwami. Pojedziemy. Policja chroni faszystów.

że każdy z nas zdał sobie już sprawę, że w tym kraju prawo stanowimy my sami. Samemu musimy ochronić się od zła. Którzy